Loša, loša, šmaďo. Kajsia odojsia, no džana vojča čo ne adasia, meg vaker jamange ada mirim puri daj, daj i aranja, uvoj šoha na hochavelas. Nakamia peske ada vaš peske temuken, lakeri puri daj uvaker ja ada pura dakela aranjake. Umemange nakama v temuken čak váš mange, avka tumenge a ja paramisa vakera a avri avka, sarmela šundiom la araňatar. Siaje gav, upalo gav dživena z budroma. Maškara la roma dživela z jek familia. Sleodarom la romňaha, uselen efta čavore. Jek puredersia o Janko, ujek ciknedersia i Viktorka, usiala ke efta berš. I Viktorka sa zbarela či čajori, ule dadela daha, šunela z proje glav. Savorela k here kamenas, načak važo dahoj sľala či, no te važo dahoj sa zgoďaver. Dadfut penelas. Hini goďaver, saro rašaj, savore akor hasanas, mer džanenas hoj androgav si aj rašaj, no nikole hanava kerelas. Mer o Roma Andri Kangeri naštik Pirenas. La Viktorka sia jek sveto, Andre Frimaka z Mukelas mek Ada, Piro svetos bare kamelas. Siala bari fantazia o Roma palate vakerenas, hoj živel Andro Paramisa. Ačela spe, hoj siale čavorenca, uvakerlas lenge sakovo, no lakeri daj džalas palate uliđelas lakere. I Viktorka hojardi vičinkerlas pira dajorake. Dajori miri, soske man anes kere, kanak siomle čavorenca. Suaso erdjavo kerav. Lakeri daj lake vakerelas. Viktorka miri soske diliňar kerezole čavoren. Dependias hoj vakeres paramisa avka oleske feder paťandile has. No tu lenge vakeres aj so dilini pen hoj oleske na paťan u diliňar kerez lenge o šerora. Šoha peoda náčila so tu vakeres. Dajori miri ačela pezoda dikeha. I daj, ciňa paro vodi, u geja peske i buči tekere. Me džanav hoj te amengela, feder džanav hojavka sigoda naela, no a čelape, vakerla zladake. Kia ráti ale kere odat tele praleha. Sle avri kerdela buťa tarandroveš. Masia lenge richting do pani, te džanen pumente toven. Slete džante bašaven bijav andro avergav i Viktorka si aj ošali, hoj anena lake valesave bokeľa palo bijav. Praloro, aneha mange valesavi bokeori, džane sme o bokeora bare kamav. Me džanav hoj tu o bokeja kamez, no me manga valesava chulania tar, pendia lake opral. Kanak odad le praleha gele het, pašia andro vodro usúťa. Ďala suno Andre Savo naš kierla spalo riťo u Androvast, lake siavale Savo aj so beznadela ste penel soho dá hin. Nasia oda babuka, no dičola zoda sar babuka. Proja sar babuka sle valesave gada sar sle pro babuki, je pašle žute u je pašle lole. Nasia oda džuviori, no sia oda muršoro, mer sia cholov. Oda saro hoj muršoro, sle lole čama, umakle leskele, sle lolone ovušta, prošero sle sa čiapka, upro agora sle cikne harangici. Hasalas oda pri Viktorka, ukerela zvíka. Viktorka, Viktorka, javtuke tek helen. Vakera tuke kaj siomas usopreko džidijom pašo kiraja. Tu si ako? Usavohin tiro nau, pučia i Viktorka, nane man nau, sako mange penel šašmani. Viktorka vičin mange avke tetu. Tu si a valesa vo faaver. Šoha mange nasiomas soha tekelen, nadžana v sarpeske tekelela babukaha. Dikiom la paši pani kaj miri daj kerelas.
Lakeri rakiori peske lahak helelas. Slela šukar gadas arhinla kiaris keri rakia. Pendia e Viktor kale pajaciske. Sik ratia hale ušta ďale praleskero hangos. Viktorka, Viktorka, dikso tuke anjom. Ušti ja upreuso predikiale praleske androvasta. Androvast lesas hašado šašmadi. Just a sosar suno geja. I Viktorka ju mindia avrio jaka sa dikiale šašmadiskero hasa domuj. Čavoro miro. Kaj ole šašmadi arakľal. Mere lejial. Vaj ole šašmadi čorňal. Pučia idaj. Ale dajori míri. Menadžanav sar pes chuňa Andre míri žeba. Nikaj le na ijom noso rakjom le Andre míro kabatos Andri žeba sar pes odoj chuňa nadžanav. Dajori míri. Paťa mange so vakerav. Mer vakerav čačo. Raťaha sar džalas ma palo bijav kere le rakjom Andri žeba. Nasio mazla kaske pale teden ačia avke mange. I Viktorka pro šašmadi hasala zupenja. Tu man kamjan te dike navka, važu da stjoma suno tuha. Savore hasane u gele het, gele pal pumari buti. Čak i Viktorka ačia korkori kere androker, diker ker las pro šašmadi. Sar dikja o šašmadi hojine korkore androker, vaker jaki Viktorka. Viktorka, tu sial bare šukar čajori, metud ma dikľom u dikjal man tetu andri tiro suno. Teni kaske na peneha hojdžana v te vakeren, ovaha sar peň tele praleha. Unača goda, no bare tu kenžana v te šegitinen. Te pena v hoj andre buteske šegitina avka odajela. No sar pena v naštik nikaske pene zavri, nikaske hojdžana v te vakeren u sojdžana v te keren. Te šuneha sú vakera a šuneha mirelava, celá familia ke ela lače. Unača tira familia ke ela lače, no savore romenge. Avka so ela avka sar pendiom, na peneha je glav, primina v tuke šašmadihoj na pena avri sar pendial. No avka džanas oberša uj Viktorka avri baria. Siala tar bari šukar čaj, no le sašmadi spiravla z vigi k peha. Savore romala tar bare asanas. Savihi nadaja čaj, so peske mekte akana kelele šašmadiha. Kopeske la lela romňake, andro vodro sovena trinžene. Joj lakero rom u šašmadi, i daj pez lahave se kedin las. I buti peske furt kerelas, pativalo ne andro kerno rakelas peske ideo pro šašmadi. Jek dives odadla Viktorka ke bare vičindia. Bare rušťa u geja Andri hoji Andrele rašaskeri bar sosia pašalo Roma. Odoj pirelas kanapek kamlas te garuven anglilo Roma. Hladkinlas la šašmadi u penja. Ma musaj tut te garuva valekaj te na tu dik ken o Roma. Me barez man lađav sar palma o Roma va kerenu keren mandar lač. Sako amendar kerel lač u metud bare sajinav. Šašmadi miro. Mek tutar napučjom sar oda hoj o džaneste va keren. Pena tuke oda mer ma a jas oda ideo. Mesijom šašmadi andali paramisa. U sako jek paramisa hin ajsi hoj o agor hin bul lačo. No avka ela teoja patiri paramisa hojo agor hin lačo prodana bister. I Viktorka le šašmadi šunkerlas sar džanas kere u šašmadi lake pendia. Viktorka dik tejola pabain sohin odoj Andre učardo le prajtenca. Hrabin oda avri u tovandro šurco. Nikaske ma pena oda koj arakjal, čak tire dareske tela daj orake. Tela tiro fajto brigate fur ja telo ja pabain u arake ha odoj furt asi keci tu menge kampela. Puri daj di kente korkori, asi bari čaju teaka na mekžmolil ole šašmadi androvasta. A vera čaja ma hine romňa ujoj, i se odahin somorutno. Madaran mađala a rehet.
Uela latar bari rani una akasavi. Hasania i puri aranya. La Victorka kero dat la daha pumendova kerdele hirešne romeha ui Victorka pro daacilia. I se oča pelake te cindia. Va kerde te palo bijav. Čak la Victorka kero dat le prejala te penen hoj sarđana Andri Undriko pro bijav te hine čore. Jek paripen amen hin no nađanav, saroda siom te penen amen siam čori familija, u nađanav saramen hudaha Andri Maljarsko. No darano bijav keraha adaj avral, vičinaha tumare romen savoren probijav. Hin mančak jek ča, u siam čore, u nasiam čore, tena kerazaj so bijav. Au kanadaran, džanen miro ča, nane akar savo ča, jovhino romano baroni. Obijav nas ja akar savo, sja baret bud te han tete pijen. Bar obijav pre vaker las andro gau, vakere nas palo bijavo gađe. Romano bijav nova žoda bijav pe ani rihtari nalađan djirahas. Hirešno da bijav sa. Ha vakere las... Vakere lazo gađe Andro gau, no i Viktorka na bister ja prvipiro šašmađi. Vigik, le rode laz, no šašmađi sa znikaj. Baro del kaj mukjo mire šašmađi. Džavle ste rodel šaj ovel odoj hoj valekaj na šađom mange, vaj mange avri peljateli, pabajin, kanak rakjo mola love. Dike kerlas vinikno na arakja, le šašmadi na arakja, no arakja megigi, le somnja kjenca tele lovenca. Sar avlja Andre pale, Andro kendovo lake sjao somna kaj teolove Andre panle. A ča djala i puri aranja. Viktorka miri, rakjalo pokono doro, sotuke mukjao šašmadi, ma maro dele. Ma šohali na dikeha. Šoha hasas, ma džanas, hojoda šašmadi bare tuke čavore lavutarenge šegitinel. Lavutara kanak džante bašaven jekvar lače roden, valeka na hijabaske bašaven cejirat. U lengere fajti familiji hine čore. No jono šoha nasle hojarde, šegitinel lenge okami ben ko dijavi pen u bašavi ben. No soske oda hin šašmadi. Mero bajaci hasal u ulav kerel ilači kedva. Važ oda pumenge furtie klavutari rakel Andri žebale šašmadi. Odoj šegitinel u akanak mahin federandro da fajto familija megin peskele rakel avri lavutakeri Andri žeba. Avka Le marode šegitinja tire fajtoske u hinima tumenge feder u šegitinja te tukete le romeste. Šegitinja tukete pinđare zo kamiben Andro savo paťas. Korkori odadike svojle kamibneha pes feder dživel. Puri daj tu celo ideo džanela spalo šašmadi, pučia i Viktorka. Had džanas. U džanas kaj hino akana. Hino Andri čori lavu takeri familija sarsjana stumen valekana. Megin šegitinen čore manu šenge, penja i aranja. Pa i kerđa i Viktor kala pura aranja ke vašo savoro u geja het. A vri pre kenja la datar le dadesta le prelendate le penjendar u savore romendar kanak džalas male romeha Andri Maljarsko. Pandik šunde o Roma, ke rehojla Viktorka taksia Romani baronka. O pajaci, pirelas kataro je glavutari ko aver čolo lavutari, odojkaj sia baro čoripen. Odojkaj le bare kam bija. Auka sari puri aranja pendjala Viktorka ke, kedlas peske ari ole riek čoreder, no musaj te slepativale. Siaoda andjalo, Andro šašmadíko tešno ptodo. Ule lavutarenge šegitine lazmer, lengere droma slebare erdjave.
Celá ráťa bašave nás u najekvar avnas, kere pešo u biolove u andro kendovo valeke si bokejora. No odastia romano lavu tengero živipen. Ulev ker nazle manušenge no i bach i lož. Uvažo dalenge del čidja lešaš madi.